Wel, Jack, I'm going to want to go back to my go ahead. So, wait to a new Sabbath. She's quite so do I've been asked to be some sneeze hot and that I'm going to mean you snow good as it shields that so need call both some and G Shash go back to an way ahead. Just be you, I had Jonathan Lurid, they're going to ahead at the while we take a yo go ahead and the gumon just would get my guy ask go back to an way ahead. Cheryl Wapachi at I'm with Deca, you at Nagadeca go, you that would soon you, Taya CBC, you had no touch, you may a bitch get my guy ask go back. Na yw na nacw a yw nag ymwn a na nacw ag a yw dybalds mwn gym ag jad wyth maddy gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych gwych